0: jeszcze trzyma,
1: jeszcze trzyma, jeszcze trzyma, jeszcze trzyma, jeszcze trzyma, jeszcze
2: trzyma. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know